Hasta la vía, ухходят в бой. Hasta la vía, ухходят в бой. Hasta la vía.